teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia mi się w śnie, która stoi.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnicie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

happens every night. Present company, excluded every time.

0: zaklął.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to Propreno.

kojarzę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

0: Indianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Za okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
2: Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Zawsze tak próbuję trafić, żeby wejść równo o 18 i tym razem mi się udało, więc witam serdecznie. Mamy niedzielę, godzinę 18, niedzielę 20 września dokładnie. Za oknem deszcz, ale jest taka piosenka, ale to chyba nie ten gatunek muzyczny będziemy dzisiaj prezentować. Będziemy dzisiaj prezentować rock, metal i rock alternatywny, to jak co tydzień w liście przebojów Fast Forward Charts. Listę będę prowadzić i realizować ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że jesteście. Witam serdecznie też na liście. I tak będziemy grali do godziny 20.30. 5 propozycji przed nami, 25 utworów, a w międzyczasie się też przydarzy relacja z poniedziałkowego koncertu grupy G-Luka, który odbył się w klubie Niebo. Panowie z Japonii przyjechali i po prostu, co tu dużo mówić, no roznieśli nam to niebo. Ale o tym to za 5 utworów opowiem, bo najpierw przed nami 5 propozycji. A w tym czasie, w czasie całej audycji możecie do nas pisać na facebook.com/fastforwardcharts pod ostatnim postem. Jest taki post, że za 10 minut zaczynamy. Już zaczęliśmy, już możecie podpisywać listę obecności, a ja właśnie na nią zajrzę i widzę, że 4 panie i 1 pan, 4 słuchaczki i 1 słuchacz. Dokładnie to Wiola z Łodzi nas słucha, więc serdecznie pozdrawiam. Jest z nami dzisiaj Żaneta z Wrocławia. Również pozdrawiam tutaj serdecznie Wrocław. Wiola i Grzegorz z Kalet na Śląsku również dzisiaj z nami są. I jest z nami Katarzyna ze Zgierza, która pisze, że dobrze, że mi się post pokazał, bo dziś mam wolne popołudnie, a zapomniałabym, bo zaczytana jestem. Pozdrawiam. No, czasami dobra lektura potrafi sprawić, że troszeczkę się o świecie zapomina, ale no mimo wszystko Facebook ostatnio te posty to tak różnie pokazuje ludziom, mam wrażenie. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że jesteście tutaj ze mną. facebook.com/fastforwardcharts, można podpisać listę obecności. Jak ktoś nie chce na Facebooku, to jest też mail ffc@radioaktywne.pl i tutaj również można do mnie napisać. Ewa z Łodzi również teraz się wpisała na listę obecności, więc pozdrawiam serdecznie Łódź jeszcze raz. Wiola i Ewa to chyba razem słuchają listy, mam wrażenie. Więc tak to może być. facebook.com/fastforwardcharts, 5 propozycji, teraz właśnie zaczynamy. Pierwsza z nich, muszę przyznać, że na zespół Falling in Reverse na jakiś czas to się trochę obraziłem, bo po prostu jak usłyszałem, jak Roni Radke odpowiedział na festiwal Nowa Rock swego czasu, tam chyba były jakieś problemy z organizacją, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie obraził się na tyle, że odwołał swój występ. Niektórzy fani się obrazili, zdenerwowali, no bo trochę co to ma być. No i tak to właśnie na jakiś czas o Falling in Reverse zapomniałem. To była, być może to było po premierze płyty Popular Monster w sierpniu 2024 roku. No ale ostatnim singlem to się troszkę Roni Radke odkupił, muszę przyznać. I dlatego teraz będzie w propozycjach. Najpierw trochę o nim opowiem. Zapowiadają zdecydowanie tutaj już coś będzie niedługo, jeśli chodzi o nową płytę. Roni Radke współpracuje z bardzo ciekawymi artystami. Pierwszy singlem był z Marilynem Mansonem, God is a Weapon się nazywał, jakiś czas temu się właśnie ukazał. No i drugi z nich, tutaj jak zobaczyłem już tę współpracę, to miałem takie, no ja muszę tego przesłuchać. Falling in Reverse, czyli Roni Radke na wokalu, a razem z nim Corey Taylor ze Slipknota. No ostatnio Slipknotowi to trochę, no według mnie eksperyment się trochę nie udał z tym arsenalem, ale tutaj możecie dać znać, co wy sądzicie o najnowszym singlu, dlatego go nie dawałem do propozycji. I jest tutaj też Serge Tankian. Utwór, powiedziałbym, że taki trochę dystopijny, ale też trochę antywojenny w swoim przekazie. w teledysku, co się dzieje, to sobie musicie zobaczyć. Ja swoją drogą zauważyłem tutaj chyba nawiązanie do jednej gry komputerowej, ale takie bardziej troszeczkę na zasadzie puszczenia oczka. Kiedyś muszę o tym zrobić mema, bo pamiętam, że nawet zamierzałem zrobić go wczoraj, ale nie udało mi się dotrzeć do tej misji w jednej grze. Jak dotrę, to na pewno mem będzie na fanpage'u. Jeśli o nim też nie zapomnę, to nie mogę mówić, że na pewno. W każdym razie, Roni Radke, Corey Taylor i Serge Tankian. Utwór nazywa się Joseph. Na początku myślałem, że to o takim panu Józefie z takiego dużego kraju na wschodzie, który teraz, no, który ostatnio zaatakował Ukrainę. No dobra, Rosji, co tam będę tutaj ukrywał. Ale nie, Józef to po prostu drugie imię Roniego Radke. Czyli to jest Roni Józef Radke. Nawiązuje chyba tutaj do siebie. W każdym razie pierwsza propozycja teraz przed nami.

Falling in Reverse, Corey Taylor i Serge Tankian, to w utworze Józef. Tak jak mówiłem, na początku myślałem, że to tutaj o Stalina chodzi, ale nie, Roni Radkę chyba tak o sobie po prostu, bo ma na drugie Józef. facebook.com/fastforwardcharts. No i tutaj widzę, że zdania są troszkę jakby podzielone, bo Żaneta pisze, że dobry początek, za to Katarzyna ze Zgierza pisze, że ale to połamaniec, aż nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. No to tutaj trzeba się będzie troszkę zastanowić, ale ostatnio mam wrażenie, że dużo takich eksperymentów wychodzi właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o metal, czy nawet bardziej metalcore, bym powiedział. facebook.com/fastforwardcharts. Czy ktoś jeszcze do nas dołączył? Dołączyła do nas Ewa z Warszawy tym razem, więc pozdrawiam serdecznie. Blisko tutaj sygnał ma, to raczej będzie dolatywał, bo my też akurat z Warszawy. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam jeszcze raz, no i mówiłem o eksperymentach i tutaj przed nami jeden z nich, taka trochę zmiana oblicza zespołu, bym powiedział. Zespół Architects wydał single Machine, no i tak widzę, że jednym się bardzo podoba, mi też, taka właśnie odsłona metalcore'u, może troszkę łagodniejsza, też mi bardzo podchodzi. Widać, że wcześniej już próbowali z łagodniejszymi utworami, chociażby Everything Ends na ostatniej płycie. The Sky, The Earth and All Between. No ale to nie znaczy, że na koncertach grupy Architects można się nudzić. Machine, tak nazywa się nowy utwór. No i go posłuchajmy i też dajcie znać, co sądzicie.

just wanna believe. Architects i Machine. Tutaj singiel zapowiadający chyba coś nowego, jeszcze nie wiemy do końca co. Tutaj jeszcze po płycie The Sky, The Earth and All Between. Na razie jeszcze nowych zapowiedzi płytowych nie było, a ten utwór jest taki, powiedziałbym, eksperymentalny na poprzednie single, ale tutaj w komentarzach widziałem, że też ktoś to skojarzenie przytaczał. Teraz to mamy taki trochę zespół Bring Me The Architects, można by nazwać ten projekt. Niektórzy porównywali też do Bad Omens. To już, a dla niektórych fanów metalcore'u to już wręcz trochę zniewaga. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, jak wam podszedł nowy singiel. Kornelia nas wita kawą i ciastem. I tutaj jakiś tort ciekawy mamy. Z postacią z anime, tylko ciekaw jestem, co to za postać. To możecie dać znać w komentarzu facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na waszą wypowiedź, czekam na waszą opinię. Oczywiście fanpage będzie otwarty przez całą audycję. My teraz w propozycjach przejdziemy już na polskie podwórko i na nim zostaniemy. Na początek zespół z Chorzowa. Dwie płyty już mają panowie za sobą. Ostatnia się nazywa Sarang 2. A teraz to będzie chyba też już zapowiedź czegoś nowego. Zespół nazywa się Sarang. Wczoraj grali w Voodoo Clubie, ale dopiero dziś przesłuchałem propozycję, więc dopiero dziś się o tym dowiedziałem. Utwór nazywa się Rany i to nasza trzecia propozycja.

Sarang i Rany, panowie z Chorzowa, chociaż wczoraj grali w Warszawie w Voodoo Clubie razem z zespołem DVV. Tutaj tego zespołu też jeszcze nie znam, więc będę musiał nadrobić, ale tak się przedstawia trasa koncertowa grupy Sarang. W Lesznie zagrają 9 października w klubie Zakład i tutaj również DVV, ale ciekawe, razem z nimi też Snowblind w Lesznie, więc fani grupy Snowblind, będzie można się wybrać do Leszna. Snowblind grali w tym tygodniu w Warszawie w poniedziałek, no ale nie mogłem tam być, a z powodów takich, o których opowiem za dwie piosenki. Chorzów to klub Kraken, tam 30 października również zespół Sarang, też DVV i tutaj Break the Void i następne daty to 31 października w Kielcach i potem jeszcze 20 listopada w Katowicach. Drzwi zwane koniem. Tak nazywa się klub. Więc jeszcze o nim nie słyszałem. Może jak ktoś z Katowic albo ze Śląska, to może słyszał, może dać znać o drzwiach zwanych koniem. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj tort od Corneli zaaprobowany. Viola faktycznie ma talent. Tort z kremem kawowym, czekoladowym i kawałkami czekolady i waniliowym. No wszystkie moje ulubione smaki akurat. Więc smacznego życzę. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie smakował. Bym mógł powiedzieć nawet dajcie kawałek, ale to będzie raczej ciężko. Może kiedyś się uda poczęstować. Grzegorz jeszcze a propos postaci, to Cipher z gry Honkai Star Rail. No muszę przyznać, że nie znam uniwersum. Napisał też Bartosz z Żoliborza, na którym chyba jak w całej Warszawie pada. Potwierdzam i na Mokotowie i w centrum w okolicach Politechniki również pada. Bartosz z Aktywacji Środowej. Słuchałem też w zeszły czwartek ostatnich muzycznych skrajności prowadzonych przez Natalię Ostaszewską, która zapraszała na nie w poprzednim wydaniu. No i co tydzień tak można słuchać. Co tydzień możemy zapraszać na... Co tydzień polecam słuchać audycji Natalii. Ona ma bardzo fajne opowieści koncertowe. Więc w ten czwartek też można. A jak ci się słuchało w ogóle, to też możesz dać znać w komentarzu, drogi Bartoszu. facebook.com/fastforwardcharts. Tak jak już mówiłem, w propozycjach zostaniemy w Polsce. Kolejny singiel od grupy Batna przed nami. Wcześniej była Ziemia, która pije krew. Bardzo sugestywny tytuł i bardzo mocny tytuł. No ale teraz w tematyce dystopijno-wojennej pozostaniemy. Diabelski młyn przed nami od zespołu Batna. To czwarta propozycja.

Batna z utworem Diabelski Młyn. To czwarta propozycja dzisiaj do Fast Forward Charts. Została nam jeszcze jedna, a jeśli ktoś by ten utwór albo poprzednie utwory grupy Batna chciał usłyszeć na żywo, to tutaj alert koncertowy dla Pomorza w Gdańsku przy Bramieni Zimnej 23 października, no to za miesiąc mniej więcej, Batna wystąpią z zespołami Full House Brew Crew i Bad Taste. A jeśli nie 23, to 24 października w Szczecinie, to w Gdańsku w piątek, w Szczecinie w sobotę, w klubie Krzywy Gryf, również zespół Batna, również zespół Full House Brew Crew, ale razem z nimi Mortan. Takie tutaj plany koncertowe ma zespół Batna na najbliższy czas. Jeśli jeszcze jakieś będą, to oczywiście poinformujemy, jeśli zespół dalej będzie na liście. A czy będzie na liście, to wszystko zależy od waszych głosów. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz możecie pisać, potem na fastforwardcharts.com będzie głosowanie, więc generalnie będzie się tutaj działo. Kornelia pisze: Konrad, u nas zawsze drzwi są otwarte, serdecznie zapraszamy. Kiedyś trzeba będzie skorzystać z zaproszenia. Nie mówię kiedy, nie mówię jeszcze tutaj, nie mam jeszcze dokładnych planów, ale trzeba będzie mieć to na uwadze. Przez Kalety trzeba będzie przejechać z tej Warszawy kiedyś. Bartosz też napisał, bardzo fajnie się słucha.

zespół Póki Co, który zapowiadał i w końcu zapowiedział płytę. Jeszcze bez tytułu, na razie tylko z datą. Wiemy, że 13 listopada ukaże się nowy album. I tak jak mówili, chcieli troszkę pobawić się tutaj ze słuchaczami, poukrywać, kto tym razem z nimi współpracuje. No ale w końcu się i tak wygadali. Już słyszeliśmy razem z nimi grających, bo oni w sumie ciekawie robią featuringi. Nie biorą na featuring kogoś, kto zaśpiewa, ale kogoś, kto zagra im solówkę. I tak w utworze Hiena w zeszłym roku mieliśmy Michała Jelonka. W tym roku w utworze Podziały mieliśmy Wojciecha Hoffmana z grupy Turbo. No jak widać, klasyki polskiego rocka. I tu nie będzie inaczej. Tu również klasyk polskiego rocka wystąpi. W zasadzie gitarzysta z zespołu, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gitarzysta grupy Jam, Jerzy Styczyński, zagra na gitarze razem z zespołem Póki Co w utworze Po Co Ci? Ciekawe pytanie.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: No tak to właśnie bywa z tymi handlowcami, z tymi algorytmami. Bardzo mądry utwór w swoim przekazie, bym powiedział tutaj, póki co nam zaprezentowali. Bardzo właśnie lubię takie utwory. facebook.com/fastforwardcharts. Wy z kolei możecie dalej do nas pisać. A to było 5 propozycji, które właśnie teraz za nami. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. Te utwory

wybory właśnie powalczą o miejsce na liście, a co za tydzień, to już jakby od was zależy. A ja teraz przechodzę do relacji z poniedziałkowego koncertu. W poniedziałek, jak wiecie, panowie z Japonii przyjechali do Polski, do klubu Niebo. W zasadzie to nie tylko, bo jeszcze dzień wcześniej występowali w Krakowie, w klubie Kwadrat, ale my tutaj z Żanetą byliśmy na warszawskim koncercie. Klub nie mieli supportu. Ciekaw jestem tutaj dlaczego. Może mogło się coś wydarzyć, bo widzę, że tylko na polskich koncertach go nie było, ale i tak Niebo było wypełnione praktycznie w całości. To dość mały klub, ale i tak fajnie, no ciekawie tutaj, ciekawy klimat dawał ten cały tłum. Chociaż gdy później na koncercie była Ściana Śmierci, to naprawdę nie widziałem nigdy jeszcze tak wielkiej i tak aktywnego pogo. Tak patrzyłem, że średnia wieku to raczej ludzie dużo młodsi ode mnie, dlatego może dużo właśnie w pogo było dużo energii, ale to i tak właśnie można się było tutaj pobawić, nawet jakby w moim wieku, nawet dawałem radę w tym pogo, kilka razy poszedłem, a w pogo zawsze można się fajnie pobawić. W każdym razie klimat od samego początku do samego końca, klimat taki właśnie odpowiedni dla elektrogothic metalu, bo tak właśnie swoją muzykę tytułują G-Luka. W ogóle tutaj jak poczytałem sobie o historii zespołu, to tam każdy z członków chciał robić co innego niż teraz robi, bo na przykład właśnie Riko jest wokalistą, a chciał być gitarzystą. Sena chciał być wokalistą, nie, odwrotnie, Riko chciał być gitarzystą, został wokalistą. Sena z kolei odwrotnie, chciał być wokalistą, został gitarzystą. Zian na perkusji również chciał zostać wokalistą, ale gra na perkusji i jeszcze tutaj basista, niestety zapomniałem jak się nazywa, dlatego on też pamiętam tutaj, chciał chyba grać na perkusji. W każdym razie panowie się dogadali i dali bardzo klimatyczne show. W pewnym momencie miałem wrażenie, że oświetlenie na jednym z utworów, który właśnie za chwilę zagram, dokładnie to była Balladida, chyba było trochę inspirowane cyberpunkiem, bo tam mieliśmy takie najpierw fioletowe, niebieskie, a potem pełną paletę barw na koncercie mogliśmy w światłach zaobserwować. Co jeszcze? Na początku zespół też ciekawie się przedstawił, bo zwróciłem na to uwagę. Często zespoły po prostu wychodzą tak, że zaczynają grać i po prostu zespół wychodzi od razu wszyscy naraz, każdy zaczyna grać swoje partie i tak rozkręcamy koncert, a tutaj było inaczej. Na początku mieliśmy taką jakby specjalną sekcję, na której zespół mógł się zaprezentować. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Zian wyszedł pierwszy, pokłonił się publiczności, zrobił swój taki jakby sceniczny ruch. Te ruchy to trochę tak przypominały takie jakby postaci z gry komputerowej, dosłownie w której... Dosłownie z gry komputerowej, takiej japońskiej, coś w rodzaju właśnie Virtua Fighter może ktoś pamięta, a może coś w rodzaju Mortal Kombat, że każda z postaci ma taki swój ruch, jak ją wybierasz w menu. To tutaj było coś podobnego i taki ruch zaprezentował Zian, zaprezentował Bugi bodajże, bo chyba tak się nazywa basista. Potem Sena wyszedł ze swoją gitarą podświetlaną LEDami. Miałem wrażenie, że często ona była podświetlana na różowo i widać, że to chyba ulubiony kolor Seny. No i na koniec Riko, który zaczął rozkręcać cały koncert. Chociaż Sena również tutaj miał swoje momenty, też często swoje rapowe wstawki do utworów, jak między innymi jest w Kult bodajże, też tutaj prezentuje. Riko z kolei już pod koniec bardzo dobrze rozkręcał publiczność i nie brakowało energii tej publiczności, chociaż w pewnym momencie widać, zarejestrowałem taki moment, że chciał po prostu rozkręcić młyn, a ludzie po prostu i tak szli w pogo. I tutaj też widać było, że trochę próbował się skomunikować, ale w końcu się udało i młyn również był. I to był taki młyn, który utrzymywał się przez jakieś
nawet i dwie piosenki, więc to naprawdę sporo. Żaneta jeszcze dopisała, właśnie też to miałem powiedzieć, że Gianluca dostała pochwałę od basisty za doskonałe Mark VI. Tak, bo był w pewnym momencie taki okrzyk, który trzeba było wydać. No i widzę, że tutaj Żaneta została wyróżniona w relacjach grupy Gianluca. To zawsze bardzo miły gest od zespołu. Więc powiem tak, to jest koncert troszkę inny. Ja nie wiem, czy ja tą relacją to oddałem. To jest koncert troszkę inny niż takie koncerty po prostu europejskich czy amerykańskich kapel. Naprawdę wizualki i także ten elektrogotik rządzą się tutaj swoimi prawami i na pewno nie będziecie się nudzić na show, jakie robią. Jeszcze trzeba wspomnieć też o solówce na perkusji od Ziana. No i ja bym powiedział, że to taki dosyć drobny chłopak, ale na perkusji to dał radę. Na perkusji tak zagrał, że uważam, że można by naprawdę mogły się mierzyć z tutaj bardziej znanymi perkusistami, bo tego show też się nie zapominało. Zwłaszcza, że jeszcze dodatkowy akompaniament mu zespół w pewnym momencie zapewnił do późniejszych partii w jego solówce. To też bardzo fajnie brzmiało. Więc zdecydowanie polecam koncerty grupy Gianluca. Zaczęli od, tutaj sobie zapisałem z playlisty, od Devils, które było swego czasu na Fast Forward Charts. Potem był Kult. Muszę przyznać, że to chyba mój ulubiony utwór Gianluca. Było też Savage. Nie pamiętam, czy był na liście. W każdym razie to też bardzo klimatyczny utwór. No i na ten utwór właśnie, o którym już wspominałem, trochę chyba inny w klimacie niż reszta. Baladida. To był siódmy utwór. Właśnie wtedy te najbardziej cyberpunkowe światła się pojawiły na scenie. Więc teraz przed nami na antenie Baladida.

Gianluca i Balladida. To z mini albumu Idola z 2021 roku, ale było również i na koncercie. To chociaż ta wersja to akurat z nowszego albumu XNDII. Tak chyba bym to przeczytał, albo Xandi, Disc A. Taka, można by powiedzieć, reedycja niektórych utworów ukazała się w zeszłym roku, to od grupy Gianluca. I właśnie z tej okazji też zespół koncertuje po całej Europie, ale potem jeszcze wrócą do swojej rodzinnej Japonii. Akurat mam nawet koszulkę dzisiaj ze sobą grupy Gianluca. To tam można przeczytać, że do Japonii wrócą w listopadzie, a cały ten tour również zaczęli od Japonii i potem jeszcze byli w Stanach Zjednoczonych. Więc zdecydowanie zespół już o światowej rozpoznawalności, ale dalej swojego charakteru tutaj nie zatracają. Balladida to właśnie za nami też relacja z koncertu grupy Gianluca. I jeszcze raz powiem, jak będziecie mieli okazję, ja tutaj pewnie będę jeszcze grał utwory grupy Gianluca. Jeśli jakieś nowe się ukażą, to jak najbardziej mogę polecić koncert. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze jedna tutaj wtrętka będzie, ponieważ dostałem informację, że urodziny obchodzi Mikołaj dzisiaj, więc specjalnie dla Mikołaju, specjalnie dla ciebie od Fast Forward Charts. 1, 2, 3.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Podejrzewam, że ten tort u Kornelii to pewnie właśnie z okazji urodzin Mikołaja. Właśnie u państwa Szagri w Kaletach na Śląsku. Więc Mikołaj ma urodziny we wtorek, więc już w niedzielę Mikołaju wszystkiego najlepszego. Wybrano dla ciebie utwór z płyty Sempiternal grupy Bring Me The Horizon. To jest utwór, który trochę mi otworzył pewną szufladkę w głowie. Bardzo fajnie sobie było go przypomnieć. Can You Feel My Heart? Teraz na antenie radioaktywnego.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Mikołaja od Fast Forward Charts. No i też widzę od niektórych naszych słuchaczek, co również w komentarzu można przeczytać. I tak mam potwierdzenie od Korneli, że to urodzinowy tort Mikołaja. A w komentarzach można zobaczyć koszulkę, którą Żaneta sobie kupiła po koncercie. No ja już widziałem od razu. Ja też sobie kupiłem, ale z troszkę innym wzorkiem. Z takim fioletowym logo. Też fajnie wygląda, ale Żanety też wygląda bardzo ciekawie. Możecie ją zobaczyć u nas w komentarzach na facebook.com/fastforwardcharts. No to teraz będziemy mogli już przejść do notowania zasadniczego, do 1016 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Co u nas na liście? 25 utworów, to się nie zmienia. Statystyki wyglądają tak, że mamy 2 awanse, 16 aż spadków. Żaden z utworów nie pozostał na swojej pozycji. Mamy 5 nowości i 2 powroty. Zaczynamy największym spadkiem w dzisiejszym notowaniu z 12 na 25. To zespół Inclusion z utworem Tonia.

Inclusion i Toń to największy spadek w 2016 notowaniu Fast Forward Charts po 6 tygodniach na liście z 12 na 25. facebook.com/fastforwardcharts, tu możecie pisać. Mikołaj napisał: dzień dobry, zgłaszam obecność. Ślicznie dziękuję za piosenkę, sprawiłem sobie na prezent koszulkę zespołu Distant, czekam na paczkę. No mam nadzieję, że paczka szybko dotrze i będziesz mógł się cieszyć swoim prezentem, drogi Mikołaju. No ale fajnie, że dzisiaj wszyscy sobie sprawiamy koszulki i tak można sobie klimatycznie słuchać dzisiejszej audycji. facebook.com/fastforwardcharts, 24. 16 spadków dzisiaj, więc bez niespodzianek to również spadek. 7 oczek do góry, z 17 na 24. No jak tak dalej pójdzie, to do płyty ten utwór nie dotrwa, a płyta 23 października. Płyta się nazywa From the Dark, a na tej płycie Tony Iommi i Jorn Lande w utworze World Alone. Dzisiaj spadek z 17 na 24.

Tony Iommi i Jornlande, czyli nowy projekt, w zasadzie to nie nowy, to po prostu solowy projekt Tonego Iommiego. World Alone, tak nazywa się utwór, płyta From the Dark, to 23 października się ukaże. A jeszcze w sumie można ogłosić, że będzie film z ostatniego koncertu Ozziego Osborna, z ostatniego koncertu Black Sabbath, gdzie właśnie Tony Iommi również gra. Od 28 października w kinach będzie film z koncertu Back to the Beginning. No, my z Natalią się wybieramy, czekamy, aż będzie można kupić bilety. A może wy się też wybieracie na coś ciekawego do kina, to dajcie znać. facebook.com/fastforwardcharts. A na miejscu 23 mamy tutaj jeden z dwóch powrotów na listę. Dzięki waszym głosom utwory nawet wracają z poczekalni. I od razu jest też to najstarszy utwór na liście. 12 tygodni z nami są już Goldilocks z utworem Butterflies.

Goldilocks i Butterflies to miejsce 23 i to powrót do 2016 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. 12 raz już gramy ten utwór, więc jeśli zagłosujecie i zagramy go, to będzie już ostatni raz w przyszłym tygodniu, więc warto jeszcze tutaj Goldilocks na liście utrzymać. Facebook.com/Fast Forward Charts. Najlepszej niedzieli życzą nam zespół Póki Co. Dzisiaj w propozycjach Póki Co z utworem Po Co Ci. Coś czuję, że oni również tutaj na liście zawojują, bo wiemy, że oni tutaj potrafią zdobyć głosy, zdobyć słuchaczy i fanów, więc szykujcie się na to, że jeszcze na pewno usłyszymy Po Co Ci. Albo nie, jeśli głosy nie przyjdą. No ale raczej przyjdą, jeśli oczywiście zostaną oddane. Facebook.com/fastforwardcharts. Najlepszej niedzieli od Póki Co, najlepszej niedzieli również od nas. A teraz pierwsza dzisiaj nowość. Sari Shore na miejscu 22 debiutuje z utworem Running Wild.

nowość na miejscu 22 i to pierwsza z pięciu nowości od Sari Shore z utworem Running Wild. Płyta Running Wild już niedługo, bo 9 października się ukaże. A jak wam się podobało na żywo, to znaczy jak podobał wam się utwór, to Sari Shore będzie można też usłyszeć na żywo, bo wybiera się w europejską trasę koncertową jeszcze przed premierą albumu, bo 29 września trasa się zacznie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, potem będą Niemcy, Holandia, aż w końcu 10 listopada najpierw w Gdańsku na scenie Monk. Znowu kolejny tutaj alert koncertowy dla Pomorza, ale też alert koncertowy dla Krakowa i tam się z Natalią wybieramy 11 listopada w klubie Gwarek w Krakowie. Tam też Sari Shore będzie można usłyszeć na żywo. Z tego co widzę, to bilety jeszcze są, więc jeśli ktoś by chciał usłyszeć na żywo i ma blisko do Krakowa, 11 listopada to akurat wolny dzień, to jak najbardziej tutaj polecamy koncert uwadze. facebook.com/fastforwardcharts. Tu z kolei możecie pisać i możecie dawać znać, jakie macie na przykład plany na przyszły tydzień albo co robicie słuchając listy. Wiemy, że na przykład w Kaletach świętujemy dzisiaj urodziny Mikołaja. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A teraz będzie spokojnie. Płyta Orlog grupy Skald to już w najbliższy piątek, 25 września się ukaże, a na tej płycie między innymi utwór Draumacona. Skald potem będzie można usłyszeć na żywo 19 i 20 października w Stodole. Będą występować przed Dechu. A teraz Draumacona na 21.

Skald i Draumakona. 8 oczek w dół niestety dzisiaj z 13 na 21 po 10 tygodniach na liście. No dzisiaj mamy 16 spadków, więc takie to notowanie nam się trafiło. Skald, jak już mówiłem, wystąpią dwa razy w Polsce 19 i 20 października w klubie Stodoła w Warszawie. A na miejscu z kolei 20 kolejny powrót, drugi już i ostatni, no to teraz będzie bardziej energicznie po spokoju od Skald. Face on your phone, I'm just a face on your phone, a ja jestem wasz voice on your speakers. Baby Lasagna dzisiaj wraca na miejsce 20 dzięki waszym głosom.

Na 20. Baby Lasagna i Face on Your Phone to powrót i to czwarty raz tego utworu na liście. Na 19. Tak się złożyło, że jeden z dwóch awansów teraz przed nami. Oczko do góry z 20 na 19 Lift Me Up grupy Skillet. Tutaj z kolei czekamy na epkę After the Storm, która się ukaże 9 października. Więc w tym październiku to się dużo będzie działo.

Skillet i Lift Me Up to miejsce 19, awans z 20 po 4 tygodniach, tak, 4 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj oczywiście możecie do nas pisać. A na 18 nie dość, że muszę zaanonsować spadek, to jeszcze i trochę złą wiadomość dla fanów grupy Ghost Kid, ponieważ trasa, która miała się odbyć jesienią, no nie odbędzie się. Sebastian Bisler tutaj wydał oświadczenie, w którym bardzo przeprasza swoich fanów, ale ze względu na jego stan psychiczny nie może teraz niestety wystąpić. Nie będzie mógł wystąpić tej jesieni, musi podreperować trochę swoje zdrowie, ale tour odbędzie się wiosną i z tego co pamiętam w kwietniu też w Krakowie w klubie Kwadrat. Follow the White Rabbit 2 października, a Ivory dzisiaj na 18.

No i tak jak mówiłem, trasa koncertowa grupy Ghost Kid przeniesiona na wiosnę. Ghost Kid w Polsce wystąpią 9 kwietnia w Krakowie w klubie Hype Park. Razem z nimi tutaj miałem też supporty gdzieś wypisane. No już teraz chyba tego nie znajdę, więc tak, trasa koncertowa w kwietniu, ale płyta tu się chyba nie zmienia, 2 października. Coś czuję, że to będzie bardzo introspektywna płyta od Sebastiana Bislera, czyli wokalisty grupy. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam o naszym Facebooku. A teraz miejsce 17 przed nami i na 17... No tutaj akurat się Spirit Box wpasowali z tym tytułem, a propos grupy Ghost Kid. Mamy pewną żałobę. Morning, tak się nazywa nowy utwór. Być może ktoś się wybiera do Gliwic w środę, bo tam właśnie Spirit Box wystąpią w ramach swojej trasy koncertowej Tsunami Sea. Razem z nimi Ginger i Dying Wish, a w tym tygodniu wystąpią najpierw w Berlinie, to we wtorek 22 września, i potem w Gliwicach 23 w Prezero Arena. A u nas teraz Morning na miejscu 17.

Spirit Box i Morning to nowość na miejscu 17. A na 16, co tym razem? Nie kto inny jak Nickelback. 8 tygodni na liście już jest z nami utwór Rattle the Cage. Dzisiaj spadają o dwa oczka z 14 na 16, a na gitarze razem z nimi John Five.

I tak oto Rattle the Cage ląduje dzisiaj na miejscu 16. To spadek z miejsca 14 po 8 tygodniach na liście. A przed nami teraz też weteran listowy, który już jakiś czas nam na liście gra. Już po premierze płyty było One Assassination Under God Chapter 2. Ja polecam utwór The Arsonist z tej płyty, ale u nas na liście Exit Wound dzisiaj spada z 10 na miejsce 15 po 11 tygodniach na liście.

z 10 na 15 dzisiaj spadek notuje. No same spadki dzisiaj w tym notowaniu, ale tak się właśnie złożyło. Spada Marilyn Manson na 15 po 11 tygodniach na liście z utworem Exit Wound. Jeszcze 2 tygodnie może nam pograć. Mam nadzieję, że swoimi głosami mu to zapewnicie. facebook.com/fastforwardcharts. Tu możecie pisać. A teraz też jeden z większych spadków na liście. 8 w dół. Z 6 na 14. Zespół Crew z utworem W sercu i głowie. No myślałem, że trochę się podtrzymają wysoko na liście, ale jednak notują spadek. W ten piątek zagrają w Lesznie razem z zespołem San Quentin. To takie ogłoszenie koncertowe. Przepraszam, to nie piątek, tylko sobota, bo to 26 września. Ale Leszno i Zakład i San Quentin się nie zmieniają. W sercu i głowie na 14.

Crew z utworem W sercu i głowie. To miejsce 14, spadek z miejsca 6. 8 niestety oczek w dół po dwóch tygodniach na liście, ale Crew zagrają na żywo w Lesznie, to już mówiłem przed wejściem, razem z zespołem San Quentin. Potem też w Warszawie, w Piwnej Beczce 3 października. No szkoda, że trochę tu mamy kolizję terminów, bo z kolei w After Dark gra Gorgonzola tego dnia akurat, 35-lecie Dominika. Więc albo Crew, albo Gorgonzola w Warszawie. No ciężko będzie wybrać. 28 listopada w Zamościu i jeszcze 11 grudnia w Dąbrowie Górniczej. Tam będzie można usłyszeć Crew. A już na 9 października panowie się pochwalili, że szykują kolejny singiel, który będzie się nazywał Twój cel. Więc jakby... tutaj się szykuje trochę dobra od grupy. facebook.com/fastforwardchart. Przed nami 13 utworów. I Nickelback po raz drugi. 3 tygodnie na liście, utwór Leave Me Behind. No ale tak, zgadliście. Tu również spadek z 11 na 13.

Nickelback i Leave Me Behind to miejsce 13, spadek z miejsca 11 po 3 tygodniach na liście. 16 utworów dzisiaj spada, więc tak, co chwila będzie spadek, spadek, spadek. No i na 12 nie inaczej. Dead Poets Society, tutaj czekam na płytę Monarch, jestem jej bardzo ciekawy. A Miami at the Weekend, też ciekawy nowy singiel, polecam posłuchać, chociaż u nas na liście Cold jest i niestety spada z 8 na 12.

You didn't mean it, but ale jestem cold. Zapomniałem, jak to po angielsku zaśpiewać. Dead Poets Society z 8 na 12 po 2 tygodniach na liście. Tak, to kolejny spadek, bo 16 spadków dzisiaj mamy na liście. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście tutaj możecie pisać. A przed nami również listowy weteran. 11 tygodni na liście są z nami Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z Lord of the Lost. A Without Warning póki co koncertują, bo to zespół z Finlandii, ale tylko w Finlandii. I najbliższy koncert 3 października w Tampere w ramach trasy Female Fronted Unleashed. No to było tam właśnie pani na wokalu, ale wspomagana przez Chrisa Harmsa. 11 tygodni na liście, ale to spadek z miejsca 7 na 11.

Without Warning i Breed, tutaj wspomagani przez Chrisa Harmsa. Po 11 tygodniach na liście, dzisiaj miejsce 11 to spadek z miejsca 7. Tutaj o Without Warning powiedziałem, że planują koncert w Tampere. Za to Lord of the Lost przy okazji mogę wspomnieć, że mamy tutaj reedycję płyty. Myślałem, że to nowa płyta, przez chwilę się nabrałem, ale to no, chyba byśmy wiedzieli wcześniej z zapowiedzi. Lord of the Lost potrafili wydać jeszcze raz płytę Empyrean z roku 2016. Jest teraz na Spotify Deluxe Edition właśnie tego wydawnictwa. Będzie można sobie posłuchać i przypomnieć. Zobaczymy, co się zmieniło. Chociaż muszę przyznać, że Empyrean nie miałem okazji słuchać jeszcze wtedy Lord of the Lost. To nie kojarzę. To dla mnie będzie w sumie nowość. facebook.com/fastforwardcharts, a może wy posłuchacie i dacie znać. To możecie napisać w komentarzu. Ja właśnie teraz zapowiadam miejsce 10. Muszę przyznać, że w tym tygodniu propozycji różnych było tyle, że aż człowiek żałował, że nie robi 10 propozycji zamiast 5. No ale tutaj się pewnych ram trzeba jednak trzymać. Royal Blood również wydali kolejny singiel z płyty Dead Company, która już 13 listopada się ukaże. Swallow the Bomb, tak nazywa się nowe wydawnictwo. Jeśli słuchaliście, jeśli wam odpowiada, to oczywiście zachęcam do proponowania utworów do listy, a u nas póki co 10/10, czyli pierwszy singiel z płyty Dead Company, dzisiaj spada z 9 na 10.

Royal Blood 10 over 10 to miejsce 10, spadek z 9 po 3 tygodniach na liście. 9 miejsce, no i tutaj można by powiedzieć, doczekaliśmy się. Wreszcie jakaś odmiana w statystykach i to jeszcze jaka odmiana. Widać, że zespół The Materia bardzo długo czekali na wejście z utworem Hurt do Fast Forward Charts, ale teraz nie dość, że się doczekali w zeszłym tygodniu, to jeszcze notują największy awans, już chciałem spadek powiedzieć, największy awans w dzisiejszym 1016 notowaniu Fast Forward Charts, bo to aż 16 oczek do góry notują, z 25 awansują na 9. No i przy okazji też nas uraczyli nowym materiałem, nową epką We Against Us, tak to się nazywa. Nowy, można by powiedzieć, mini album, bo mamy tutaj, jeśli dobrze liczę, 7 utworów do przesłuchania od grupy The Materia. Tak, Hurt też jest wśród nich. Wśród tych utworów, a jak komuś się spodoba, to na żywo można ich usłyszeć na koncercie. Od 16 października zaczną grać w Krakowie, w klubie Gwarek, potem 17 w Katowicach, potem po drodze też 24 października w klubie Wudu, potem jeszcze Słupsk, Szczecin, Bielsko-Biała, Poznań, we Wrocławiu 7 listopada, w Łodzi 13 listopada, potem też Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin i Kielce. Zespoły The Materia i The Method tam wtedy wystąpią, a u nas teraz Hurt na miejscu 9.

z 25 na 9, co czyni to zdecydowanie największym skokiem w dzisiejszym notowaniu. To zespół The Materia z utworem Hurt. To wszystko z epki We Against Us, a najbliższy koncert to już 16 października w krakowskim klubie Gwarek. I takie właśnie plany mają panowie z Dimateria. 24 października z kolei wystąpią w Voodoo. No i mamy tutaj kolejną warszawską kolizję terminów, bo z kolei 24 października w After Dark wystąpią Def Yard, którzy z kolei w ten piątek wydali płytę Here and Now. Jeszcze nie słuchałem, będę musiał się zapoznać z materiałem. Już mnie bardzo ciekawi, co tam jest, więc wiem, że to chyba nawet będzie pierwsza płyta, którą sobie przesłucham w przyszłym tygodniu. A teraz What I Feel Inside zapowiadam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

swoich cudzych objęciach.

Zmieniamy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Arizona.

Sabrina.

galijskim, w tyłku kalistenik, w tyłku galijskim, kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

Zaki Fajki i Anna Pulskowanek. Ręce w kieszeni, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Thanks to

kamu, a tym, jak szarzy.

Puszczę na cudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. We się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

around you, baby.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę...

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, chcę to lśnić.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.